hej. Miau, hosianku pieknie. Miau, w klejanku to je twój osud. Bić jak posud. Ani fraski na brzysie kula. Ty jak koblizek doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że